Stój, czekaj! Ja że twierdzę, że są przybliży. O tym, że se! Ani do niej wstąpi, że bude mi sto! Zawadzę dla uloży, że w zdale rozci se jako hołże w skrołki. Są těsní. Mistr tu ma jeho zubená kola, s očím svítí rozbité flašky. Jsou to pomíky.

nas czarna magia. Większość młodych zespołów to była zgrana banda. Zjawka, kiedy wyszedł skandal, pierwszy regal. Mieliśmy kiepski sprzęt, teraz dźwięk pieścić trzeba. I była trema przed każdym wyjściem do ludzi. Bez tak zwanych fanów, dyskret to mówi. Hip-hop dusz serszy, stałe miejsca spotkań. Potem poszły mieć jersey, wiesz, wielka piątka. Banda cwaniaków chcących na rapie przyciąć. Udało im się i wychodzi na razie im to tylko. Ile jeszcze będą na nas zarabiać? W każdym przypadku jest ta sama zasada. Wydają wszystko, co mają pod ręką. Z nalepką hip-hop nie chcę być tego częścią.

so, pamiętam to, mój człowiek konar, pamiętam go, mój człowiek WB, pamiętam go, 2CW, pamiętam to, jeszcze Crysis, pamiętam go, Slave, pamiętam go.